0: 家广东话时段暂告一个段落，欢迎大家收听以下落嚟嘅多元文化节目。今晚十一点将会继续有广东话节目，多谢大家收听 AM 1320华侨之声。
1: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
2: Canada Razum, povertajecie do Canada Place. Zaproszujemy pierwsze lepnie z 11 godziny do 6 wieczora na dzień świętowań, smażnej jeży, rodzinnych rozwach ta vestupio. Nie propuścić dzieciaczu zonu, jarmarok korinnych narodów, wystawku Expo 86, tanciowalne zmachanie maskotów, a także niemowierny vestupia Rebecca Sichon, the matinee, the strumbelas ta bahachok інших. До зустрічі в Canada Place 1 липня, коли ми переплітатимо нитки нашої нації. Деталі на canadaplace.ca.